0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.